penare saliam ci tamiro cine ci tu cubu. Tuange roku samu umkama, oku wani rare prende fada katereka. Edare riamu kwa siwa, aso uloku jaye checha mutumwa, atena fende maya.